Edien obi yo. Bronya brandi enyine brand to mamre. Edien obi yo. Siake. Edien ben obi ye. Bronya brandi enyine awe nkukwe. Edien obi yo. Siake.